0: pomladni Radio Ena.
1: Mam pomladanske kikse, mam pomladanske tortice i pomladanski
2: Radio Ena.
1: Kuchan sladoled, kaj mi?
3: Pomladni Radio Ena.